u chebáci Jutvorka je konečno, tak tu no hlumili. Tu no hlumili, tu išu no hlumili, Makario Gómez, preto no hlumili Tulumu, vezkajíc. Básky, Jutvorka, treba nám, ja no tu, pues, un pe empresa, tu ňala přilepšuje, no keď sába by u nájonu, sába terénu, tu laka, len un pe promesa, ale promesas de viviendas, no? Promesas de viviendas. Pero le más ako, nám by no húnime ti lepí. Čentáko, tu zrobí, kočávio, čentáko, tu zrobí, čentáko, tako, tu zrobí, lebe tu ďala by, neviem, keď mu kretla, bášku ďala ti lepšo, mu kretla, bášku ďala ti lepšo, mene le, pues, lež čudan, kvám treba, no. Lež, pues, padre, un pejestora. Veďalo pejestora, ktorý sa babi náhpiliť jo. Pejestora, čem tako to zrobí, pues keď si mu ľúblo ve, keď si mu ceko vardu kato tak, lebo tam kujala, ku kato tak, pues mu trip imaš alič, nekým nukým sa babi náhpiliť jo, nukým sa babi terno piliť jo, nukým sa babi antaki piliť jo. Lela, te ukajli Makario Gómez no poli ukajlumili Tulum, pues tu ňala by ne, pues keši mu tu srobe mučava tu, mučako tu srotelo, pues vartie čača ujko neše, pues vej vart vej vart anilež, ma ja vej vart kajilež mačaka tu sleš tu mele nemaško bim treba andao pues ukajle, čentak tako tu skejtelo, čem tako tu skejtelo, lebedik. Pes ma krekeš, ma kujala tu treš. Ma krekeš, ma kujala krešu. Na to vajšto ineo, če la uješ malo, ma kujuču. Va hoke neče tu no hrume tu lumo, tano neče ta ine. Ka aleš ma kujuču, te vanna, taka tu skejtelo. Kujala tu treš, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka tsa vanna, nuka t